0: Tak.
1: Cifry seksowane, seksowane, ja nie sądzę, że to wszystko, da, i sławo.